0: kubuninga tatwerebe ukwala dianga monto te kubuninga tatwerebe mo ili kwala kia joy te kubuninga tatwerebe ujani ili kwala kia joy te kubuninga tatwerebe.
1: Radio X. Mehr Kontrast.